0: Pakra, ayɛ wo yie.
1: Nkurɔfoɔ bi aduru sɛ nansan wayɛ fɛ.
0: Me bɛ wayɛ fine boy. Wonim ne wonim ne wonim. Ɛnna da hɔ no. Aha, kwa kute no.